Pane, dwie, wiesz o wielu odpolacje. Pane, dwie, wiesz o wielu odpolacje. Pane, dwie, wiesz o wielu odpolacje. Pane, dwie.